ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, iz Moskwy bieżol. Nieki eretik, gryzka trepiew, znajesz li ty eta.